i pieśń weselna nam zagrana. Myślę o tobie wciąż tak samo, jak myślał książę.

0: Łzę w oku, zwiędnął jak kwiaty, które zwiędły.
1: Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sensie.

0: w nim Liszka przez pomyłkę góry.
1: A razem z Liszką, drogi panie, me serce biedne ciężko chodzi.